Wied, wied, co zwzala spied, słow, co o nich chcesz nie wiedzieć. Skrywasz przede mną